0: Radio Kiss. Kiss.
1: To nejlepší
0: od 90. let.
2: Non-stop.
3: Dámy tu mano! I venga conmigo!